0: You're listening to KRXZ 103.3 FM, rocking Pampa and the top of Texas.
1: Spoglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.